Vozimo te lagano, vozimo te lagano. El Radio, tvoj lagani radio. 2, 3.